was nice. Taki bezkineczny. Jest bezki. Co nawet czasu nie staje.